Sheldon bought it, Sheldon bought it, Sheldon the man. Nic nie podę, życie ustawi, dzień stemlet.